nyewe. Alo bye Franza. Kole o kole gima kwa vikolera. Nengo be mesa po me akwa kidiolo. Ndoku mya jile kana laptop ma benu se moyi.